0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio 1,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.